0: to proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: wersja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Wersja.
1: Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Reklama.
4: Najwięcej loka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
0: Reklama.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Sytuacja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola, nie daj się im. Opola,
0: premiery,
1: nie...
0: debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście.
3: Radio Centrum. A!

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Autopromocja.
2: Świetna muzyka, co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre, a ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
2: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
4: Zapraszam, Radek Barszcz.
5: Autopromocja.
6: Akademickie
5: Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
8: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: emocja. Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

mixtures rich. Pillars. Lamps set. Stoves on.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: wersja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia. .eu.
5: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola nie daj się im.
0: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej na...
3: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Żar leje się z nieba, a więc mamy nadzieję, że jesteście w bezpiecznych i chłodnych miejscach. Zazwyczaj zachęcalibyśmy do wyjścia na dwór i kosztowania pięknej pogody, natomiast dzisiejsza aura z pewnością do najprzyjemniejszych nie należy. Jeśli więc zdecydowaliście się zostać w domu albo wracacie ze sklepu po zakupie wiatraka, zostańcie razem z nami.
2: Minęła godzina 19, a więc rozpoczynamy nasz program Lublin to Sport, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia ze świata lokalnego sportu i nie tylko. Przed mikrofonami Filip Lech oraz Bartłomiej Płoszaj. Nad realizacją czuwa oczywiście niezawodny Mateusz Wiak.
1: Będziemy z wami do godziny 20.
2: 28 czerwca to oczywiście imieniny Ireneusza, Leona, Pawła, Wincentyny oraz Sereny. Wszystkim życzymy oczywiście wszystkiego co najlepsze, a najserdeczniejsze słowa pomyślności kierujemy do jednego z naszych sportowych redaktorów, a więc Leona Litwina.
1: Dzisiejsza niedziela, jak zdążyliście zauważyć, to jeden z najgorętszych dni w historii naszego kraju. Pierwsza najwyższa zanotowana temperatura to 38,9 stopnia Celsjusza w cieniu. Przyjemność spędzania dnia w takim upale mieli mieszkańcy Słubic. Był to oficjalny rekord Polski, jeśli chodzi o wskaźniki termometrów w czerwcu.
2: Najwyższa oficjalna w całej historii kraju temperatura to było 40,2 stopnia Celsjusza w cieniu odnotowana 105 lat temu. Fale ciepła, które płynęły do Polski, zapisały się w dziejach upałów. Już dzisiaj w Toruniu termometry w cieniu wyświetlały 40,3 stopnia.
1: No i oczywiście nie możemy odebrać sobie tej przyjemności, w której zahaczymy także o tematykę sportową w kontekście skrajnych temperatur.
2: W tym roku kibice futbolu mogli być świadkami jednego z najzimniejszych meczów w historii Ligi Mistrzów. Kaira Taumaty, mierzący się z Olympiakosem Pireus, przywitał swoich greckich gości przy minus 21 stopniach Celsjusza. Co ciekawe, mecz miał początkowo odbyć się w miejscowym stadionie w Almatach.
1: Ze względu na zapowiadane temperatury, Kajrat zdecydował się przenieść pojedynek do Astany. Finalnie w Almatach tego dnia temperatura wynosiła zaledwie minus 2 stopnie.
2: Polskim akcentem przy tych ciekawostkach pogodowych może być spotkanie Lecha Poznań z Dynamem Batumi w ramach eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Piłkarze Kolejorza na własnym stadionie rozgromili rywali z Gruzji 5-0 przy akompaniamencie 36 stopni Celsjusza.
1: Na trwającym mundialu temperatury stale przekraczają 30 stopni, natomiast technologia znajdująca się na stadionach klimatyzuje większość obiektów do około 22 stopni.
2: Jest jednak szansa na to, że tegoroczne Mistrzostwa Świata będą najgorętszymi w historii. Aktualnie nieoficjalny rekord dzierży meksykański mundial z 1986, kiedy to na stadionie w Monterrey niemal wszystkie spotkania odbywały się w ponad 30-stopniowych upałach.
1: Meteorolodzy uważają, że finał trwającego mundialu może być jeszcze gorszy pod tym względem. Rok temu podczas półfinału klubowych Mistrzostw Świata na stadionie MetLife w stanie New Jersey temperatury wskazywały 35,5 stopnia Celsjusza.
2: Od tego momentu średnia temperatura w tym miejscu

0: 50 stopni, a Ali miał stracić podczas walki około 5 kg wagi ze względu na odwodnienie.
1: Wymagające było także Grand Prix Bahrajnu w 2005 roku, gdzie kierowcy Formuły 1 ścigali się przy 42,5 stopnia. Nie wiem jak ty, Bartek, ale ja się nieco zgrzałem przez ten napływ informacji.
0: Też się trochę napociłem, ale do odpoczynku jeszcze chwila. Mam jednak mały pomysł, może dzisiejszy żart z serii Suchar na dziś trochę cię zmrozi.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Więc Filip, czy wiesz dlaczego drukarka zajmuje drugie miejsce w wyścigu?
1: Czemu?
0: Bo jest tuż, tuż.
1: No i w tych szampańskich nastrojach możemy już przejść do przekazania wam, o czym powiemy w dzisiejszym programie.
0: Orlen Oil Motor Lublin przed ważnym starciem w PGE Ekstralidze Żużla. Koziołki nadal walczą o wejście do fazy playoff.
1: Podsumujemy fazę grupową trwających Mistrzostw Świata.
0: A na sam koniec odbędzie się mały plebiscyt, w którym wyróżnimy poszczególnych sportowców i drużyny z naszego regionu i nie tylko.
1: To wszystko już za moment, teraz czas na przedstawienie wydarzeń z kraju oraz świata.
2: Piłka nożna.
0: Połowa Mistrzostw Świata za nami. Już dzisiaj o 21:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie fazy pucharowej Mundialu. O 21:00, tak jak właśnie wspominaliśmy, Republika Południowej Afryki zmierzy się z Kanadą. Kolejne spotkania 1:16 rozpoczną się dopiero jutro od godziny 19:00. Więcej o zaskoczeniach oraz wynikach z fazy grupowej powiemy w dalszej części naszego programu.
1: Jeśli chodzi o nasze lokalne podwórko, lubelskie drużyny rozpoczęły już przygotowania do kolejnego sezonu. W pierwszym letnim sparingu Motor Lublin pokonał Dynamo Bukareszt 3-1. Bramki dla żółto-biało-niebieskich strzelali Fabio Ronaldo, Filip Luberecki oraz obrońca rumuńskiej drużyny, pakując piłkę do własnej bramki.
0: Górnik Łęczna także swój pierwszy mecz towarzyski rozegrał przeciwko Dynamo. Podopieczni trenera Szatałowa jednak przegrali 1-2. Jedyną bramkę dla zielono-czarnych zdobył Dawid Tkacz.
1: Awia Świdnik poinformowała natomiast o planach na rozpoczynający się okres przygotowawczy. Piłkarze z lotniczego miasta zagrają kolejno z Chełmianką Chełm, Stalą Stalowa Wola oraz Stalą Mielec.
2: Siatkówka.
0: Reprezentacja Polski, podobnie jak inne kadry, jest w trakcie turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni o godzinie 20:00 rozpoczną swój mecz z Argentyną. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia są jak na razie niepokonani podczas rozgrywek w Gliwicach. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją oraz Niemcami. Reprezentanci Polski obecnie plasują się na 5. miejscu w tabeli z bilansem 5 wygranych i 2 porażek.
2: Sporty walki.
1: Kibice UFC mogli tym razem spać spokojnie. Gala amerykańskiego giganta MMA odbyła się tym razem w stolicy Azerbejdżanu, a więc Baku. W walce wieczoru Rafael Fiziev zakończył pojedynek z Manuelem Torresem już na początku drugiej rundy. Dla Tamana jest to 9. wygrana pod szyldem UFC.
0: Mało pozytywnie zapamięta ten wieczór jednak Michał Oleksiejczuk. Zawodnik spod Włodawy został poddany już w pierwszej rundzie przez Abusa Magomedowa. Tym samym reprezentant Niemiec przerwał pasę 3 wygranych z rzędu Oleksiejczuka.
1: Dostaliśmy także kolejne wieści w sprawie kolejnej walki Iwo Baraniewskiego. Polski półciężki poinformował swoich kibiców o tym, że następny pojedynek odbędzie się z rankingowym rywalem. Nieoficjalnie mówi się o Alonso Menfieldzie, a więc 14. zawodniku kategorii półciężkiej.
0: Odchodząc jeszcze od tematyki MMA, Oleksander Łusyk zwakował wszystkie pasy mistrzowskie, które były w jego posiadaniu. Ukraiński pięściarz, jak sam mówił, nie chce być mistrzem, który nie walczy, i chce on także dać szansę jego młodszym kolegom.
1: Tym samym Agit Kabayel został oficjalnym mistrzem WBC. Usyk zrezygnował również z posiadania pasów federacji WBA oraz IBF.
0: Do wielce wyczekiwanej walki ma także dojść na naszym polskim podwórku. 3 października rękawice skrzyżują Kacper Mejna oraz Damian Knyba. Obaj pięściarze charakteryzują się tym samym rekordem 17 zwycięstw, w tym 11 przed czasem oraz jednej porażki. W stawce walki znajdą się pasy mistrza Polski wagi królewskiej kategorii oraz WBC Bałtyk.
2: Sporty motorowe.
1: Zakończył się kolejny wyścig Formuły 1. W 8. rundzie tego sezonu królowej motorsportu na najwyższym stopniu podium stanął George Russell z Mercedesa. Drugi na metę przyjechał Max Verstappen, zawodnik Red Bulla. Trzecie miejsce natomiast przypadło liderowi klasyfikacji generalnej, Kimiemu Antonellemu z Mercedesa.
0: Brytyjczyk wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc do swojego klubowego kolegi, a więc Kimiego Antonelliego, 40 punktów.
2: Żużel.
1: kolejne dwa mecze zaplanowanego na niedzielny wieczór

0: naszej rodzimej PGE Ekstralidze. O 19:00 Orlen Oil Motor Lublin pojedzie z Falubazem Zielona Góra. Więcej o tym pojedynku powiemy w dalszej części naszego programu. 21:00 to początek meczu Stal Gorzów Wielkopolski, Unia Leszno.
1: Tenis. Już jutro rozpoczniemy kolejną edycję wielkoszlemowego turnieju Wimbledon. Wśród panów o godzinie 14:00 swój pojedynek ma zacząć Hubert Hurkacz. Zadanie nie jest łatwe. Polak w pierwszej rundzie trafił na turniejową 11 Kaspera Ruda.
0: Wśród pań jako pierwsza zacząć ma Maja Chwalińska. Rewelacja Rolanda Garrosa zagra z Tajką Manan Hają Sawankajew w samo południe. Magdalena Fręch o 17:00 ma planowo rozpocząć swój mecz z Anną Kalińskają. Pół godziny później Magdalinet zagra z wygraną Rolanda Garrosa, a więc Mirrą Andrzejewą.
1: Piłka ręczna. Oktawia Fiedeńczak nie powróci do PGE MKS-u Elwold Lublin na sezon 2026-27. Skrzydłowa w ubiegłe wakacje zawiesiła swoją karierę ze względu na przerwę macierzyńską. Jak poinformował klub na swoich mediach społecznościowych, Fiedeńczak postanowiła definitywnie zakończyć swoją karierę na najwyższym poziomie oraz lubelskim zespole.
0: Na ten moment to tyle, ale pozostańcie z nami. Lublin to Sport powróci do Was po utworze Times Like This w wykonaniu Foo Fighters.
2: Lublin to Sport.

0: Lublin to sport.
1: Orlen Oil Motor Lublin nie ma ostatnio łatwego czasu. Kibice lubelskich Koziołków przyzwyczaili się w ostatnich latach do sukcesów. Z pewnym zdziwieniem i niepokojem przyjęli to, co dzieje się w tym sezonie. W ostatnich 6 spotkaniach Lublinianie wygrali zaledwie 2 razy. Padła też twierdza Lublin, którą zdobyli zawodnicy Bayer System GKM Grudziądz. Dzisiaj o godzinie 19 lubelscy żużlowcy rozpoczęli spotkanie wyjazdowe w Zielonej Górze. O sytuacji w żużlowym motorze porozmawiam z obecnym dzisiaj ze mną Michałem Kicią. Witaj, Michał.
2: Cześć, Filip.
1: Rozpocznijmy naszą rozmowę od poprzedniej kolejki, no bo tam co tu dużo mówić, bolesne chwile, bardzo wysoka przegrana z mistrzami Polski z Torunia. Michał, co tam się działo?
2: No tak, taka sytuacja zdarzyła się już bardzo wiele lat temu, na pewno przed latami 2000, kiedy Motor Lublin właśnie taką porażkę poniósł. Jeśli chodzi o to spotkanie, no to duże zaskoczenie. No czy zaskoczenie, też nie jestem do końca pewny, biorąc pod uwagę fakt sytuacji Motoru w tym sezonie, od momentu tego meczu pechowego z Leszczem dla Fredrika Lindgrena, kiedy no niestety Szwed nie mógł pojawiać się na torze zbyt często. Tutaj oczywiście dobra informacja, Szwed dzisiaj z Zieloną Górą jeździ, więc tutaj bardzo duży plus, jeśli chodzi o powrót do zdrowia Fredrika. W tym spotkaniu brakowało absolutnie wszystkiego. Bardzo słaba forma Martina Waculika, który z tymi mocniejszymi drużynami wygląda naprawdę dużo gorzej, niż można byłoby tego oczekiwać po zagranicznym liderze, no bo taką rolę też oczywiście Martin miał pełnić. Z kolei w Toruniu rzeczywiście no zagrało wszystko tam, czy Patryk Dudek, czy Robert Lambert. Tak naprawdę Emil Seyfried, no wszyscy panowie jeździli naprawdę fenomenalnie.
1: Czy obecne problemy Motoru wynikają ze zmian transferowych oraz no, tej kontuzji Lindgrena, czy jest jakieś inne wyjaśnienie?
2: Moim zdaniem to na pewno jest duży problem, bo tutaj przygotowałem sobie tylko statystykę a propos zagranicznego lidera w Motorze Lublin w tych ostatnich latach. W 24 i w 25 roku to był Jack Holder, w 25, 24 Fredrik Lindgren. Panowie mieli 156 zwykłych punktów, czyli bez bonusów, plus ponad 20 bonusów. Na ten moment Martin Waculik po no, ponad połowie sezonu tej rundy zasadniczej ma tych punktów 70, z tego 20 jest ze spotkań z Częstochową, no która bądź co bądź do tego sezonu do udanych zliczyć nie może, bo 0 punktów. To nie jest w żadnym stopniu imponujący wynik, więc tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o te transfery, duża strata też, jeśli chodzi o Wiktora Przyjemskiego, który też opuścił zespół z Lublina, więc tu na pewno te zmiany były kluczowe dla takiego obrazu Lublina w tym sezonie, jeśli chodzi o Fredrika Lindgrena. Tutaj również no, nie pomogła ta kontuzja.
1: A jaka może być przyczyna takiej formy Waculika, który no, rozczarowuje, to chyba można powiedzieć?
2: Tak, ja myślę, że to był taki trochę strzałek w przypadku słabej formy Jacka Holdera, słabej formy właśnie Lindgrena w tych poprzednich latach, kiedy Motor tak naprawdę budował tych zawodników, którzy zaczynali w tym Lublinie jeździć naprawdę fenomenalnie. Tutaj Martin ten poprzedni sezon też nie był najlepszy w jego wykonaniu, więc myślę, że to miał być taki strzał, który moim zdaniem, podkreślę to, można się z nim oczywiście nie zgadzać, nie do końca wypalił.
1: No właśnie, twoim zdaniem, co zarząd powinien zrobić w obecnym momencie, żeby próbować no jakoś wychodzić z tego, no co tu dużo mówić, kryzysu, który się gdzieś tam tutaj w ekipie Motoru Lublin pojawił?
2: No tutaj na pewno jest problem, bo nie za bardzo jest co zrobić. W żużlu takie transfery medyczne to tak naprawdę rzadkość. Tutaj ten problem zdrowotny Fredrika Lindgrena, ja myślę, że to powinien być priorytet i rzeczywiście tak się stało. Dzisiaj rzeczywiście Fredek będzie jeździł Zieloną Górą, w zasadzie już jeździ. Jak dobrze wiemy, od 18 minut mecz trwa. Na pewno uspokoić kibiców, bo też widać pierwszy raz od kilku lat jest sytuacja, że można w tym momencie jeszcze kupować bilety na mecz Motoru z Gorzowem w kolejnej kolejce, więc to naprawdę coś niesamowitego, coś co się działo, więc przede wszystkim myślę uspokoić sytuację, no bo nic więcej nie da się zrobić, no i dojechać ten sezon jak najlepiej.
1: Według ciebie, czy realny jest scenariusz fazy pucharowej bez Motoru Lublin?
2: W żużlu może wydarzyć się wszystko i to niestety jest jak na razie realny scenariusz, bo Lublin musiałby wygrać z Leszczem i z Gorzowem, czyli drużynami, które są bezpośrednio w tej kolejce do walki w tych playoffach, a nie playoutach. Te dwa mecze u siebie trzeba wygrać, dodatkowo trzeba będzie liczyć na dobre złożenie gwiazd. Zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj Lublin w meczu z Falubazem, bo to też będzie poważny sprawdzian, bo zobaczymy, czy rzeczywiście ten brak Fredrika był kluczowy, chociaż przy okazji tego spotkania dzisiejszego też jeszcze będziemy o tym rozmawiać. No, pojawił się nowy, nieoczekiwany problem.
1: No właśnie, przejdźmy do tego dzisiejszego spotkania. Stelmet Falubas Zielona Góra. Czy to jest wymagający rywal? Kto na papierze powinien być faworytem?
2: O, jeśli chodzi o faworytów, to w tym spotkaniu naprawdę bardzo bałbym się typować jakikolwiek wynik. No oczywiście atut własnego toru, jeśli chodzi o Zieloną Górę. Duży plus też z kolei dla Zielonej Góry jest taki, że Bartek Bańbor nie będzie w tym spotkaniu jeździł przez wypadek w eliminacjach do Mistrzostw Świata Juniorów ostatnich. To bardzo Bartka, to nie było oficjalnego jeszcze żadnego komunikatu ze strony klubu, co się z Bartkiem działo, przynajmniej oczywiście ja takiego nie zauważyłem, ale wydaje mi się, że takowego nie było, ale tam może być coś z ręką, bo Bartek się trzymał za rękę, więc może być to. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, to jest drużyna, która miała bardzo trudny początek, teraz z czasem wygląda to coraz lepiej. Leon Madsen wraz z lepszymi, bądź co bądź, występami w Grand Prix międzynarodowymi zaczął też dużo lepiej prezentować się w lidze, te punkty zaczyna robić coraz pewniej. Jak dobrze wiemy, Andrzej Lebiediew też te swoje punkty dokłada, Dominik Kubera również będzie się na pewno starał, no i formacja juniorska, która, nie oszukujmy się, w tym spotkaniu w Lublinie atutem nie będzie.
1: No dobrze, spotkanie to w Zielonej Górze trwa już od jakichś mniej więcej 20 minut. Powiedz jeszcze na koniec, co w tej chwili dzieje się na stadionie w Zielonej Górze, jak to wygląda?
2: Na ten moment jesteśmy po drugim biegu, wynik to jest 6-6, czyli raz 4-2 w pierwszym biegu wygrywała Zielona Góra, wtedy wygrywał Leon Madsen, drugi był Kacper Woryna, właśnie wspomniany przeze mnie Martin Wasulik na ostatnim i trzeci Dominik Kubera, no i w drugim myślę, że spore zaskoczenie, bo Sven, młody właśnie junior zagraniczny Motoru Lublin, wygrał w tym biegu z Damianem Ratajczakiem, Bartosz Jaworski był na miejscu trzecim, no i oczywiście mieliśmy też sytuację taką, że wykluczony był Oskar Churysz, więc i tak Damian Ratajczak wywalczył te dwa punkty bardzo pozytywnie dla Zielonej Góry, no i zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze a propos trzeciego biegu, to myślę, że możemy powiedzieć o tym, że Andrzej Lebiediew zmierzy się z Bartoszem Zmarzlikiem, Przemysławem Pawlickim i Mateuszem Cierniakiem.
1: Dziękujemy, Michał, za twoją wypowiedź na temat tego, co dzieje się w Orlen Oil Motorze Lublin. No i trzymamy kciuki, żeby lubelska drużyna wygrała dzisiejsze spotkanie, podniosła się z tych tarapatów, no i znowu liczyła się w walce o najwyższe trofea w Ekstralidze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej nabierają tempa. Na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zakończyła się już faza grupowa, a 32 reprezentacje szykują się już na fazę play-off. O tym, co do tej pory wydarzyło się na turnieju oraz czego możemy się spodziewać, porozmawiam z Bartłomiejem Błoszajem. Faza grupowa już się zakończyła. Wiemy, kto przechodzi dalej, a kto jedzie do domu. Występy których reprezentacji zaskoczyły Cię najbardziej, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, jeżeli chodzi o mnie? No to tutaj mogę powiedzieć, że były to Turcja, Urugwaj, Demokratyczna Republika Konga oraz Republika Zielonego Przylądka. Tutaj te występy zapadły mi w pamięć. A które reprezentacje zapadły w pamięć z fazy grupowej Tobie, czy te co mi, czy jakieś inne?
2: Myślę, że powiemy podobnie jak Ty, no i skupię się na kadrze Republiki Zielonego Przylądka, ponieważ jest to ewenement i wydaje mi się, że tak naprawdę jeden z nielicznych beneficjentów tego rozszerzonego turnieju Mistrzostw Świata do 48 drużyn, ponieważ spoglądając na poszczególne grupy, w większości przypadków z grup wychodziły drużyny, które były predysponowane do tego. Tak naprawdę wszyscy już przed mundialem mogli zakładać, która kadra wyjdzie z pierwszego czy drugiego miejsca. Natomiast Republika Zielonego Przylądka zaskoczyła wszystkich. Mieli bardzo niewygodną grupę z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Pamiętamy mundial w Katarze, gdzie Arabia Saudyjska potrafiła urwać punkty Argentynie i wygrać z nimi 2-1. Hiszpania to jest marka sama w sobie, podobnie jak reprezentacja Urugwaju. Republika Zielonego Przylądka na początku skorzystała z prezentu od kadry La Furia Roja, remisując z nimi 0-0. Pamiętamy to spotkanie i fenomenalny występ bramkarza Vozini. No i trzeba powiedzieć, że poszli za ciosem. Później przyszedł czas na remis z kadrą Urugwaju 2-2. No, podopieczni trenera Marcelo Bielsy z pewnością nie zapamiętają tego mundialu najlepiej. Z tego, co udało nam się przeczytać, nie wiemy, czy te informacje są potwierdzone, czy nie. Natomiast ten mundial bardzo podzielił reprezentantów Urugwaju z trenerem właśnie Marcelo Bielsą na czele. No i trzecie miejsce w grupie końcowo nie dało im awansu do 1/16. No i Arabia Saudyjska i trzeci remis, tym razem 0-0. I w tym przypadku Republika Zielonego Przylądka była drużyną lepszą po raz pierwszy, jeśli chodzi o te spotkania grupowe. Z trzema punktami awansowali z drugiego miejsca w grupie. Co ciekawe, jest to jedna z dwóch ekip, która z trzema oczkami na koncie awansowała do 1/16. Jeśli chodzi o tą klasyfikację drużyn z trzecich miejsc, to jedynie Senegal, który po trzech meczach także miał 3 punkty, awansował z ostatniej premiowanej pozycji z klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc, natomiast Republika Zielonego Przylądka zajęła miejsce drugie, co im dało bezpośredni awans do 1/16, co może jeszcze bardziej dziwić. A więc to jest na pewno taki pozytywny plusik, jeśli chodzi o właśnie kadrę Republiki Zielonego Przylądka. Wspominałeś o Turcji, Urugwaju i Demokratycznej Republice Konga. Jeśli chodzi o afrykańską drużynę, nie nazywałbym tego zaskoczeniem, ponieważ często kibice z Europy czy też innych zakątków świata często nie uważają właśnie reprezentacji z czarnego lądu jako potencjalnych rywali o miejsca w grupie. Natomiast oni prezentują naprawdę poukładaną i dobrą piłkę. Przypominamy oczywiście, że w większości kadry afrykańskie są złożone z zawodników, którzy na co dzień występują w drużynach europejskich, także no, z pewnością nie można było ich odstawiać na boczny tor w myśleniu o tym, kto awansuje dalej. Natomiast Turcja i Urugwaj to z pewnością takie dwa niemiłe zaskoczenia. Myślę, że wielu kibiców zawiodło się na tym, jak zaprezentowały się te dwie kadry. Jeśli chodzi o Urugwaj, tak jak wspomniałem, dużo problemów w środku drużyny i no i potem te wyniki, które no nie napawały kibiców urugwajskiej drużyny. Remis z Arabią, remis z Republiką Zielonego Przylądka, no i przegrana z Hiszpanią 0-1, którą myślę, że brali już wcześniej pod uwagę podopieczni trenera Marcelo Bielsy. Turcja natomiast wygrała ostatni mecz z kadrą USA 3-2 i te 3 punkty w porównaniu na przykład do Republiki Zielonego Przylądka nie dały im awansu, ponieważ właśnie z trzeciego miejsca awansował Paragwaj z 4 oczkami na koncie. Bardzo źle zaczęli właśnie ten mundial podopieczni trenera Vincenzo Montelli. Przegrana z Australią 0-2 oraz z Paragwajem 0-1, który od 45 minuty, tak naprawdę całą drugą połowę spotkania, grał w dziesiątkę. Mimo to Turcy nie potrafili pokonać bramkarza Paragwaju, mając 20 strzałów tylko przez 45 minut właśnie drugiej części spotkania. No nie udało im się, na pewno byli przez wielu stawiani jako taki kopściuszek, jako czarny konie całego turnieju, a zawiedli po całej linii. Spoglądam jeszcze na inne grupy, myślę, że występ reprezentacji Czech jest dosyć zaskakujący. Wiadomo, że weszli do Mistrzostw Świata po barażach, natomiast, no tak jak wspominałem, w przypadku innych drużyn, w tym przypadku Hiszpanii, jest to w miarę uznana marka na europejskim rynku. No i grupa z Meksykiem, Republiką Południowej Afryki i Koreą Południową. Wydawało mi się, że nasi południowi sąsiedzi wyjdą z drugiego miejsca, natomiast to ta pozycja przypadła kadrze z Afryki. RPA awansowało z drugiego miejsca, co też może być dużym zaskoczeniem po tym, co widzieliśmy w ich wykonaniu po pierwszym spotkaniu, po spotkaniu otwarcia z kadrą Meksyku. Dwie czerwone kartki, no i trzeba tutaj powiedzieć szczerze, nie gryząc się w język, tragiczna, ale naprawdę tragiczna gra kadry Republiki Południowej Afryki. Patrząc dalej, myślę, że większość reprezentacji, która dostała się tylko ze względu na to, że ten turniej był powiększony, pożegnała się z tym turniejem, nazwijmy to zasłużenie. Curaçao, które oczywiście skradło serca wielu fanów. Ostatnie miejsce, zaledwie jeden punkt, natomiast no ten jeden punkt, no to myślę, że tu już jest wielki sukces kadry Curaçao, 0-0 z reprezentacją Ekwadoru. No i jeszcze w tym ostatnim pojedynku z Wybrzeżem Kości Słoniowej mieli szansę zaskoczyć cały świat. Końcowo nie udało się to i Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało 2-0. Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia. Tutaj myślę, że oprócz europejskiej reprezentacji zastanawialiśmy się, kto może być drugą drużyną, która awansuje z grupy G. Padło na Egipt. No i tutaj też sensacji bym żadnej się nie doszukiwał. No i myślę, że reszta nikogo tutaj nie zadziwiła.
3: Czy po tym, co wydarzyło się do tej pory w fazie grupowej, możemy powiedzieć, że jak na razie jest to turniej wielkich nazwisk, no bo Messi, Mbappé, Haaland, Dembele dominują na liście strzelców, no spełniają pokładane w nich nadzieje, a niekoniecznie to jest norma na tych dużych turniejach.
2: Myślę, że już przed startem samych Mistrzostw Świata był to turniej wielkich nazwisk, które są u schyłku swojej kariery. Wspomniałeś chociażby o Lionelu Messi, mamy Cristiano Ronaldo, Luke Modricia. Myślę, że mógłbym wymieniać i wymieniać wielu reprezentantów. Guillermo Ochoa, więc bramkarz kadry Meksyku, który także pożegnał się z reprezentacyjną karierą oraz bodajże swoją futbolową. Jest to na pewno turniej pożegnań, natomiast z pewnością może dziwić fakt, że chociażby 39-letni Lionel Messi jest najlepszym zawodnikiem reprezentacji Argentyny, co pokazuje chociażby to, jak wspaniałym jest piłkarzem. Czy go lubimy, czy nie, czy jesteśmy raczej w drużynie Cristiano Ronaldo, czy Lionel Messi, musimy jednak powiedzieć to otwarcie. Lionel Messi gra bardzo dobry mundial. Kylian Mbappé, 4 bramki, 2 asysty po tych 3 spotkaniach grupowych, też z pewnością prowadzi kadrę Le Bleu do tego, aby finalnie zaszli bardzo daleko w całym turnieju Mistrzostw Świata. Vinicius Junior to z pewnością jest też gracz, na którego trzeba zwrócić uwagę, ponieważ od mundialu w 2002 roku jest to zawodnik reprezentacji Brazylii. Po raz pierwszy właśnie od 24 lat, który zanotował bramkę w każdym ze spotkań grupowych, a więc skrzydłowy Realu Madryt. Myślę, że także reprezentację z kraju kawy może ciągnąć na sam szczyt tych Mistrzostw Świata. Norwegia i Erling Haaland na czele. To jest napastnik, który pokazuje się naprawdę z dobrej strony i nie tylko forma klubowa, ale także i reprezentacyjna przemawia za tym, że może być to naprawdę udany turniej Norwegów. Patrzę

0: Niemieckiego napastnika, który w 60 minucie pojawił się na boisku, potem w 68 i kolejno 94 notował swoje trafienia, zapisując się na liście strzelców i dając finalnie kadrze Niemiec zwycięstwo. No i myślę, że zgodzę się z twoją tezą, że jest to turniej wielkich nazwisk.
1: Po tym, co tutaj widziałeś w tej fazie grupowej, którą śledziłeś z dużą uwagą, na twoje oko, które reprezentacje grają futbol najmocniej predestynujący je do końcowego triumfu?
0: Trzeba tu z pewnością wymienić podopiecznych trenera Didiera Deschamps, a więc kadrę Francji, która w 1.16 zmierzy się z reprezentacją Szwecji. Grają naprawdę dobrze i to, co mówiłem jeszcze przed startem Mistrzostw Świata oraz w trakcie fazy grupowej. Ja myślę, że właśnie Francuzi sięgną po Mistrzostwo Świata, zdobywając ten właśnie puchar po raz kolejny i wydaje mi się, że oni są najbliżej tego, aby sięgnąć po końcowy triumf. Spoglądam na resztę reprezentacji i z pewnością kadra Brazylii też może zaliczać na pewno tą fazę grupową do udanych. Jeśli pójdą za ciosem, jeśli pójdą na tej fali wygranych w swojej grupie, mogą zadziwić i przejście naprawdę dużo faz. Może zameldować się nawet w finale, tego nie wiemy, natomiast z pewnością mają na to duże szanse. Reprezentacja Argentyny, a więc drugi reprezentant Ameryki Południowej, rozpoczyna na 1.16 z Republiką Zielonego Przylądka. Później zagra z wygranym pojedynku Australia-Egipt, a więc ten początek drabinki turniejowej naprawdę dobrze ułożył się dla kadry Albiceleste i myślę, że także mogą zagrozić potencjalnym miejscom medalowym. Jeśli chodzi o takich nieoczywistych reprezentantów, nieoczywiste kadry, które mogą zajść dosyć daleko, kadra USA. Naprawdę myślałem, że mimo, że jest to ich turniej, jeśli chodzi o współgospodarstwo. Myślałem, że będą tylko takim dodatkiem do kożucha. Grają naprawdę dobrze i myślę, że mogą zdziałać coś więcej, aniżeli jedynie 1.16 czy 1.8 finału. Jeśli chodzi o te oczywiste drużyny, które powinny zajść daleko, a według mnie nie uda im się to reprezentacja Niemiec, która w 1.8 spotka się z Francją. Pierwszy mecz w 1.16 zmierzył się z Paragwajem. No myślę, że za daleko nie zajdą podopieczni trenera Nagelsmana. Natomiast o tym chyba powiem po następnym pytaniu.
1: Po następnym pytaniu już w zasadzie będziemy zbliżać się ku końcowi, ponieważ no tą fazę pucharową Mistrzostw Świata rozpoczynamy już dzisiaj o godzinie 21:00. Jeden ze współgospodarzy turnieju, a więc Kanada, zagra z RPA. No i tutaj poproszę cię na koniec o taką krótką zapowiedź. Kto faworytem tego meczu według ciebie i dlaczego?
0: Reprezentacja Kanady z pewnością jest faworytem tego pojedynku, ale nie skreślałbym reprezentacji Republiki Południowej Afryki w 100%. Widzieliśmy, jak pokazali się w tym pierwszym spotkaniu z kadrą Meksyku, doznając tej porażki 0-2, dwie czerwone kartki. Potem odkupili swoje winy, remisując z Czechami 1-1 i na sam koniec wygrana z Koreą Południową 1-0, która wyrzuciła z turnieju właśnie reprezentację z Azji, przez co Republika Południowej Afryki zameldowała się na drugim miejscu w grupie A i awansowała do 1-16. Natomiast oglądając reprezentację Kanady, naprawdę podobała mi się ich gra, mimo że największe gwiazdy nie mogą występować, chociażby Ismael Kone, który w spotkaniu z Katarem doznał koszmarnej kontuzji. Wiemy, że też turnieju nie rozpoczął Alfonso Davies, który pojechał na Mistrzostwa Świata z kontuzją. Remis z Bośnią i Hercegowiną, wygrana 6-0 z Katarem i na deser przegrana 1-2 ze Szwajcarią. Bilans 1-1-1, jeśli chodzi o obie drużyny. Natomiast patrząc na sposób gry jednej, jak i drugiej ekipy, wydaje mi się, że jednak stosunkiem, myślę, 85-15 faworytem jest w tym meczu Kanada.
1: Dziękuję, Bartek, za twoją bardzo wnikliwą analizę tego, co do tej pory działo się na Mistrzostwach Świata. No a program Lublin to Sport wróci jeszcze po krótkiej przerwie.
2: Lublin to Sport.

0: Lublin to sport. Kończąc sezon grania naszego programu Lublin to sport, postanowiliśmy wyróżnić kilka drużyn oraz sportowców z naszego regionu i nie tylko w dwuosobowej kapitule naszej redakcji, którzy znacząco odcisnęli swoje piętno przez te ostatnie 9 miesięcy. Skomponowaliśmy tak naprawdę 6 różnych kategorii i zaczniemy od zespołu sezonu na Lubelszczyźnie. Ja mam swój typ, Filip także. No i Filip, chcesz zacząć, czy jednak chcesz, żebym ja powiedział jako pierwszy, kogo bym tu wyróżnił?
1: Zacznij, Bartku.
0: Ja wyróżniam Awię Świdnik. I nie dlatego, że jestem z lotniczego miasta i nie dlatego, że skrycie troszeczkę oczywiście sympatyzuję ze swoim miejscowym klubem. Wydaje mi się, że żółto-niebiescy mieli fenomenalny sezon na tle innych lubelskich drużyn we wszystkich dyscyplinach. Oczywiście mamy ekipy akademickie, które sięgały po medale, które sięgały po końcowe triumfy. Natomiast historia Awii Świdnik, która po 27 latach wraca na poziom centralny, która po 21 sezonach spędzonych w trzeciej lidze awansowała finalnie do drugiej ligi i z tego, co da się usłyszeć w kuluarach, nie chce zagrać tam miejsca na dłużej i podobnie jak inne drużyny z trzeciej ligi grupy czwartej ma chrapkę na bezpośredni awans do ligi pierwszej. Najwięcej strzelonych bramek, jeśli chodzi o drużyny w Polsce, 84 trafienia podopiecznych trenera Wojciecha Szaconia oraz oczywiście ta fenomenalna przygoda w Pucharze Polski zakończona na fazie ćwierćfinału i spotkaniu z Rakowem Częstochowa. Finalnie przegranym 1-2, natomiast pamiętamy, ile radości na Stadionie Miejskim w Świdniku imienia Czesława Krygiera dało trafienie Dominika Zawadzkiego w doliczonym czasie gry. Remis 1-1 i dogrywka z byłym mistrzem Polski, z uczestnikiem międzynarodowych turniejów, takich jak chociażby Liga Konferencji Europy. A więc ja stawiam w tej kategorii na Awię Świdnik.
1: Ja, jeżeli chodzi o tą kategorię, jednak mimo wszystko chciałbym wyróżnić ekipę Lotto AZS UMCS Lublin, a więc koszykarki nasze wspaniałe, które jako jedyna drużyna z dużych liczących się lubelskich sięgnęła w tym sezonie po Mistrzostwo Polski. No i tutaj ja chciałbym też powiedzieć, że mało kto chyba... Oczywiście, wierzyliśmy, trzymaliśmy kciuki, że ta drużyna, która przecież już ma na swoim koncie przecież wygrane w lidze, w Orlen Basket Lidze Kobiet, liczyliśmy na to, że zajdą daleko, ale no raczej mało kto przed startem sezonu mógłby stawiać gdzieś tam pieniądze na to, że zawodniczki biało-zielone zgarną ostatecznie triumf, a jednak się udało. Pomimo, że było bardzo ciężko po drodze, zwłaszcza ta rywalizacja finałowa z ekipą Enea AZS Politechnika, no tutaj mieliśmy w zasadzie 4 mecze były potrzebne, żeby tutaj jakby rozstrzygnąć kwestię Mistrzostwa Polski. Tym bardziej chciałbym tutaj oddać, że no jednak to jest drużyna, która mimo wszystko zrobiła w tym sezonie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kadrę, o zespoły z Lubelszczyzny, najlepszą robotę.
0: No dobrze, Filip, ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Kłócić się nie będziemy, bo nie ma na to czasu. Gdybyśmy mieli czas, to myślę, że powymienialibyśmy się argumentami, może nie na pięści, ale słownymi. Kolejna...
1: Kto wie?
0: Tutaj wiadomo, nasi słuchacze nic nie widzą, tylko jedynie słyszą, natomiast zapewniamy Państwa, jest tutaj naprawdę przyjazna i spokojna atmosfera. Sportowiec sezonu Lubelszczyzny. Może tym razem, Filip, zaczniesz ty, bo masz dwie osoby, które chciałbyś wymienić właśnie w tej kategorii.
1: Ja chciałbym tutaj wyróżnić, może na pierwszym miejscu, no może nie jest to rodowity lublinianin, a szczecinianin, więc no chyba jeżeli chodzi o Polskę, dalej się nie da, ale jednak reprezentujący Orlen Oil Motor Lublin Bartosz Zmarzlik. Klasa sama dla siebie. To już w tym momencie możemy powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych żużlowców w historii. No a na potwierdzenie powiem, że w zeszłym roku Bartek Zmarzlik po raz 6 w swojej karierze został indywidualnym mistrzem świata w żużlu. To już bardzo wysoko pozycjonuje go, jeżeli chodzi o tą klasyfikację tych zawodników, którzy najwięcej światowych czempionatów wygrali, jeżeli chodzi o czarny sport. Ma również dodatkowo w swojej gablocie także 3 złota drużynowe, bardzo dużą ilość srebrnych i brązowych medali. No w zasadzie w każdej, jeżeli chodzi o każde liczące się zawody żużlowe, Bartosz Zmarzlik jest w czubie. To jest też, no nie oszukujmy się, najmocniejszy zawodnik naszego Orlen Oil Motor Lublin. Co prawda Motor w zeszłym roku Mistrzostwa Polski nie zdobył, ale zdobył już na przykład 2 lata temu i to właśnie Bartosz Zmarzlik był kluczową postacią. Na tutaj pochwały oczywiście zasługuje także Adela Piskorska, zawodniczka, która zdobywała medale zarówno na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie, zdobywała medale na Uniwersjadzie, zdobywała medale na Mistrzostwach Świata U23. To jest w tej chwili jedna z najlepszych grzbicistek świata. Tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnej wątpliwości. No jeżeli chodzi o Europę, to jest naprawdę ścisły top. Tutaj na palcach nawet nie jednej ręki, no nie wiem, jednym, dwóch palcach można policzyć te zawodniczki, które mogą się gdzieś tam z nią równać na tych najważniejszych zawodach, jeżeli jest w formie, a dodatkowo jest to również reprezentantka AZS UMCS Lublin, więc to są takie moje 2 typy, jeżeli chodzi o najlepszych sportowców Lubelszczyzny minionego sezonu.
0: Żeby się nie powtarzać, nie wymienię tych nazwisk, o których ty powiedziałeś. Moja propozycja trochę mnie wstydziłeś tymi osiągnięciami poszczególnych sportowców, natomiast ja tutaj wyróżniłem Karola Czubaka. Myślę, że gdyby kategoria nazywała się Progres Roku albo Zaskoczenie Sezonu Lubelszczyzny, Karol Czubak byłby z pewnością na pierwszym miejscu. Ponieważ Bartosz Zmarzlik, wiemy, że z roku na rok przywozi kolejne złote medale i to nie jest nic zaskakującego. Adela Piskorska już od kilku sezonów jest topową zawodniczką, jeśli chodzi o swoją dyscyplinę i o swoje dystanse. Natomiast Karol Czubak przychodził do Motoru Lublin jako zawodnik bez debiutu na poziomie ekstraklasy. Oczywiście miał bardzo dobre liczby w Arce Gdynia, natomiast po odejściu z nadmorskiej drużyny dołączył do Ligi Belgijskiej, która moim zdaniem nie odbiega aż tak poziomem od najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce. Trafił do drużyny ze środka tabeli, do belgijskiego Kortrijk. No i tam zagrał zaledwie 8 spotkań, zaliczając jedną asystę i tak naprawdę był tylko dodatkiem belgijskiego zespołu, a nie pierwszoplanową postacią. Motor Lublin, ściągając Karola Czubaka, ryzykował bardzo dużo. No i to ryzyko naprawdę się opłaciło. Karol Czubak zdobył 18 bramek w sezonie, zostając najlepszym napastnikiem Motoru Lublin. No i z pewnością te jego wyniki przyczyniły się do tego, że Motor Lublin finalnie z ligi nie spadł. Powalczył też w pewnym momencie o europejskie puchary. Także moim zdaniem właśnie napastnik Motoru Lublin zasługuje na wyróżnienie.
1: Sport to oczywiście nie tylko Lubelszczyzna, mamy również 2 kategorie poświęcone takiemu ogólnoświatowemu sportowi. No i pierwszą z tych kategorii będzie Światowa Drużyna Sezonu. No i Bartek, kogo ty wytypowałeś?
0: Ja wytypowałem tym razem drużynę NBA, a więc New York Knicks, którzy po ponad 50 latach sięgnęli ponownie po mistrzostwo NBA. Naprawdę ten sezon koszykarski za oceanem pokazał nam dobrą koszykówkę i to, że w niej może się wydarzyć naprawdę wiele. Większość typowało San Antonio Spurs jako tych, którzy sięgną po końcowy triumf właśnie w lidze NBA. Fenomenalny Victor Wembanyama miał poprowadzić Ostrygi do Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Finalnie to jednak właśnie New York Knicks, którzy rozpoczęli swoją serię playoffową od wygranej z Atlantą Hawks, potem rozbili Philadelphia 76ers w finale konferencji Cleveland Cavaliers, 2 razy sweep po 4-0, no i finał 4-1, a więc naprawdę duża przewaga, duża zaliczka zawodników z Nowego Jorku. Jeremy Sochan z oczywiście swoim mistrzostwem na koncie jako pierwszy Polak, a więc z pewnością oni mi tutaj zapadli w pamięci najbardziej.
1: Ja natomiast postawiłem dosyć nietypowo być może dla niektórych, ale tą drużyną sezonu dla mnie poprzedniego była ekipa McLarena w Formule 1. Nietypowo, natomiast, bo to nie jest tak, że oni pierwszy raz zdobyli mistrzostwo po przerwie. Oni obronili tytuł, z tym, że no ten tytuł w 24 roku wywalczyli w zasadzie w ostatnim wyścigu, rywalizując cały czas z Ferrari. Sezon 2025 to był ich sezon. Oni mieli zdecydowanie najszybszy samochód. Wygrali najwięcej wyścigów w całej stawce. Lando Norris i Oscar Piastri. Z gigantyczną przewagą już na 7 wyścigów przed końcem sezonu McLaren wygrał tytuł mistrzowski. Biorąc pod uwagę, w jakich gigantycznych tarapatach finansowych ekipa z Woking była jeszcze około dekadę temu, gdzie musieli zastawić swoją siedzibę, żeby w ogóle przetrwać finansowo, no to tutaj to odkucie się jak najbardziej jest warte zaznaczenia. Przechodzimy teraz do kategorii zawodnik sezonu, jeżeli chodzi o świat. No i tutaj ja pozostaję w świecie sportów motorowych. No i postawię na zawodnika, który zaliczył gigantyczny powrót. Powrót, którego chyba nikt się nie spodziewał, a więc Marka Marqueza. Zawodnik, który zdominował tą poprzednią dekadę, jeżeli chodzi o motocyklowe mistrzostwa świata MotoGP. Zaliczył no fatalny wypadek w 2020 roku. Myślałem, że będzie to już koniec jego wielkiej kariery, no ale Marquez podniósł się po tych gigantycznych tarapatach zdrowotnych, przeniósł się do Ducati. Ducati, które zrobiło po raz kolejny w zeszłym roku fantastyczny, niesamowity motocykl. Marquez wygrał aż 11 wyścigów w zeszłym sezonie. Całkowicie zdominował stawkę w dosyć podeszłym wieku, jak na rywalizację w MotoGP. Został mistrzem kilka wyścigów przed końcem sezonu. No i to jest dla mnie absolutnie człowiek numer jeden, jeżeli chodzi o światowy sport.
0: Zastanawialiśmy się, na kogo postawić, jeśli chodzi o tą kategorię. Ja jednak wyróżniłem siatkarza. Tym razem Simone Gianelli, który zdobył chyba wszystko w tym sezonie, nazwijmy to, naszego grania. Mistrz świata, najlepszy rozgrywający tego turnieju, Liga Mistrzów, MVP klubowych mistrzostw świata, Liga Włoska i naprawdę usytuowanie się w fotelu najlepszego rozgrywającego na świecie. Włoch miał fantastyczny sezon. Po raz kolejny zresztą potwierdził swoją wysoką formę oraz swoje wysokie umiejętności. Natomiast wydaje mi się, że właśnie po tej kampanii ligowej będzie polował teraz z reprezentacją Włoch na złoto mistrzostw Europy. No zobaczymy, jak tym razem pójdzie kadrze Fefe de Giorgiego. Natomiast wracając do tematu, sportowiec sezonu ze świata dla mnie Simone Gianelli. Wydarzenie sezonu na Lubelszczyźnie szybciutko. Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie. To jest nasza taka wspólna decyzja. Ja jedynie mogę powiedzieć, że cieszę się, że obiekt w Lublinie, Aqua Lublin, nie jest już tylko miejscem, gdzie właśnie przy takich temperaturach można pójść i się schłodzić, a został areną międzynarodową.
1: Ja jeszcze króciutko dodam, że te Mistrzostwa Europy pokazały, że jeżeli chodzi o rywalizację na starym kontynencie, no to biało-czerwoni jednak są w czołówce, zajęli 10. miejsce w tabeli medalowej, 10 krążków zdobyli tutaj zarówno Adela Piskorska, bracia Chmielewski, nasze sztafety, jak najbardziej również zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i sportowym dla Lublina to był gigantyczny sukces.
0: Wydarzenie sezonu na świecie, Maja Kwalińska w finale Roland Garros. Jako druga w historii kwalifikantka awansowała do finału rywalizacji singlistek, jeśli chodzi o wielkie szlemy, a po raz pierwszy w turnieju francuskim na Mączce. No, fenomenalny turniej Polki. Maja Kwalińska, myślę, że już z fazy ćwierćfinałowej mogłaby być zadowolona. Ona poszła dalej, ona awansowała do wielkiego finału. Przegrała mimo wszystko z Mirą Andrzejewą, ale ile nam to dało szczęścia, że mogliśmy w wielkim finale oglądać Maję Kwalińską.
1: Pierwsza kwalifikantka w historii ery Open, która doszła do wielkoszlemowego finału, to naprawdę reprezentantka Polski, nikt się tego nie spodziewał. No, serce się radowało, oglądając, jak Maja Kwalińska radzi sobie na paryskim korcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze podsumowanie sezonu. To by było również na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie programu Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli Michał Kicia oraz Bartosz Litwin.
0: O ile Michała usłyszycie jeszcze na naszej antenie jako redaktora Akademickiego Radia Centrum podczas programu Lublin to Sport, chcielibyśmy w szczególności skupić się na naszym długoletnim szefie oraz koledze z radiowego radia.
1: Bartek po raz ostatni został wymieniony ze swojego imienia oraz nazwiska przy pracy nad naszą audycją. Kończący się czerwiec będzie jego ostatnim miesiącem pracy dla Akademickiego Radia Centrum.
0: Z tego względu chcemy Ci, Bartek, podziękować za te ostatnie lata oraz wspólną pracę. Doświadczenie, które nam przekazałeś, jest nieocenione, a liczba pomocy, jaką od Ciebie otrzymaliśmy, nie do oszacowania.
1: Wy natomiast, drodzy słuchacze, będziecie mieli jeszcze okazję usłyszeć Bartka na antenie naszego radia. Chcemy oficjalnie podziękować osobie, której ekspertyzy mogliście wysłuchiwać przez ostatnie sezony.
0: Dzisiejszy program jest także ostatnim przed przerwą wakacyjną. 266 dni temu po raz pierwszy usłyszeliśmy się pod zmienioną nazwą Lublin to Sport. Przez ten czas staraliśmy się nie zanudzać Was kolejnymi wydarzeniami z naszego regionu oraz przekazywać jak najwięcej uśmiechu i radości.
1: Lublin to Sport nie wróci za tydzień, a 4 października razem z większością studentów w Lublinie.
0: Dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do zbierania materiałów oraz Wam, słuchaczom, przede wszystkim, że byliście z nami i miejmy nadzieję z chęcią wysłuchiwaliście naszych głosów.
1: Za realizację odpowiadał przez cały ten czas Mateusz Wiak, któremu także dziękujemy za każdy niedzielny wieczór w naszym radiu. Po raz ostatni żegnają się z Państwem Filip Lech
0: oraz Bartłomiej Płoszaj.
2: Do usłyszenia! Lublin to sport!

0: 20.03 minęła właśnie przed sekundką. Cóż, ostatnia niedziela w tym sezonie dla audycji sportowej i całego bloku wieczornych audycji muzycznych. No więc czas zacząć tę ostatnią niedzielę od muzycznej strony. Za górami.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
0: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

Pitajme za sztoli celiat barsa goli. Pytaj mnie, dlaczego wszyscy w barze są nadzy? Tak śpiewał zespół Svetlio and the Legends. Po bułgarsku to ten fajny, w sensie żywy bułgarski akcent na początku dzisiejszej audycji Za Górami, wydanie 74, ostatnie przed wakacjami. Po wakacjach, jeżeli dożyjemy i jeżeli audycja będzie kontynuowana, to będzie 75 w październiku. Szybko zleciało. Do setki też powoli będziemy dobijać. Miejmy taką nadzieję. Jeśli ktoś teraz siedzi na tarasie, ma na tym tarasie 30, chyba jeszcze 4 stopnie, bo jak jechałem do radia, to było 36, więc tak teraz mniej więcej szacuję, że tyle może być. To może się poczuć z tą muzyką jak na wakacjach w hotelu, przy basenie, gdzie wieczorem gra taka muzyka, gdzie można całkowicie wyłączyć się, całkowicie odprężyć i zupełnie zapomnieć o jakichkolwiek smutkach. Ale bardzo często jest tak, że w takich hotelach są dwa baseny i zwykle na tym jednym można poszaleć, poskakać. No może nie wszyscy przy barze są nadzy, tak jak w tej piosence, ale generalnie można o wszystkim zapomnieć. A przy drugim basenie najczęściej są nastrojowe światła i muzyka taka, gdzie można, no co tu dużo mówić, pić na smutno, a przynajmniej z jakimś takim delikatnym, egzystencjalnym lękiem. Tak chyba bym to nazwał. I tak generalnie dzisiaj będzie do końca naszej audycji, ponieważ wszystkie rocznice wakacyjne, które się nazbierały na to ostatnie wydanie, bo chciałbym dzisiaj nawiązać do tego, co będzie w lipcu, sierpniu i jeszcze wrześniu, to są wersje, rocznice takie troszeczkę, powiedziałbym, melancholijne, i żeby tak płynnie przejść, no to jeszcze letni hit, ale taki hit właśnie nieco mniej optymistyczny. 4 lipca jest taki dzień, który się kojarzy ze świętem niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem oprócz tego

że Święto Niepodległości wtedy jest, to urodziny swoje obchodzi również Nina Badrich, urodzona w 1972 roku, piosenkarka chorwacka, jedna z ikon chorwackiej muzyki, głównie pop, ale również rock, również no takiej trochę turbo folk różnej. I w tym roku ukazała się płyta Moi Ludzi. Tak się zastanawiałem, czy czegoś stąd nie wybrać, ale bardzo mnie urzekł remiks przeboju Recaosi, który już raz się w audycji Za Górami pojawiał w tej wersji oryginalnej, longplayowej. Taki dość smutny utwór. Recaosi to znaczy po chorwacku powiedziałeś, że nikad necie pasti mrak, a paoje, nigdy nie zapadnie z mroka, zapadł, nigdy nie skończy się świat, a się skończył, że zostawiłeś mnie samą bez milosti, to bez, znaczy bez miłosierdzia, fałszywy przyjaciel, miłość to jest ljubaw, nawet tam w Dalmacji to mówią na to ljubaw. I ten utwór, który jest taki dosyć chyba pesymistyczny, stał się jeszcze bardziej pesymistyczny w remiksie, który właśnie teraz zabrzmi na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nina Badrich.

Również koniec tej piosenki nadszedł, tak jak koniec innych rzeczy w tej piosence. 20:15 na radiowym zegarze. Przypomnę, 515-515-982 to jest nasz SMS-owy numer Akademickiego Radia Centrum. Zachęcam do tego, aby teraz i przez cały wieczór, kiedy będziecie nas słuchać, przesyłać raporty słyszalności nadajnika ziemnego na 98,2 MHz albo sygnału internetowego. Zachęcam do tego. Bardzo jest miło każdemu, kto audycję w tym radiu prowadzi, czytać jakiś feedback od słuchaczy. A my teraz przejdziemy do Mika Fleetwooda, który 24 czerwca obchodził swoje urodziny. Urodził się w roku 1947. Jeżeli ktoś by nie wiedział, kto to jest, no to nazwisko Fleetwood kojarzy się pewnie z zespołem Fleetwood Mac. I kojarzy się bardzo dobrze, bo to właśnie jeden z głównych frontmenów tegoż właśnie zespołu. I kiedy zobaczyłem w kalendarium tę oto rocznicę, no to chyba częściej granym utworem Fleetwood Mac w wielu rozgłośniach radiowych jest przebój Everywhere. No i tego przeboju grać nie będziemy, bo jeżeli ktoś zna zasady rządzące audycją Za Górami, no to wie, że gramy wyłącznie rzeczy słabo rozpoznawalne i mało znane, a jeżeli gramy utwory znane, no to w nietypowych coverach. I właśnie teraz taki cover Fleetwood Mac i Everywhere w wykonaniu Chucky Khan.

od czasu ukazania się oryginału Everywhere z grupy Fleetwood Mac. Był to, przypomnijmy, kwiecień 1987 i od razu stało się to hitem. Nagrano wiele coverów. Internetowe bazy notują ponad 70, z czego część instrumentalnych, a nawet jeden jest z tekstem w języku holenderskim. Natomiast większość to są takie, można powiedzieć, że covery 1:1, więc Chaka Khan zrobiła coś bardzo nowatorskiego i wyróżniającego się na tle innych. Bardzo polecam zapoznanie się również z resztą tej płyty. A jak się zapoznać, wystarczy na Spotify'u zaprenumerować playlistę zbiorczą, która już dzisiaj się zapełni i zamknie. Link do tej playlisty jest na stronie Akademickiego Radia Centrum. To jest playlista zbiorcza tego sezonu. Jak tam sobie klikniemy, będziemy mogli posłuchać również innych utworów tego wykonania albo właśnie z tej płyty. Zresztą każdy, kto Spotify'a zna, doskonale wie, jak to zrobić. A kończąc ten sezon, trzeba by było wrócić do początku, ponieważ w październiku pierwsza audycja tego sezonu została otwarta, jak ja to wtedy nazwałem, emocjonalną petardą. Był to utwór I Would Rather Go Blind w wykonaniu Beth Hart oraz Joe Bonamassa. No i jeszcze ten utwór się pojawił chyba raz w tym sezonie w wykonaniu Roda Stewarta. Rod Stewart będzie jeszcze dzisiaj, ale nieco później. Natomiast teraz, skoro już słuchamy takich nieco bardziej nostalgicznych rzeczy, no to żeby zamknąć ten temat i żeby historia zakończyła koło, chciałbym zaprezentować ten oryginalny utwór I Would Rather Go Blind, o którym kiedyś tylko i wyłącznie wspominałem. Mówiłem całą historię tej piosenki, jest ona dosyć ciekawa, ale już dzisiaj nie mamy czasu. Playlista jest bardzo napięta, aby jeszcze raz to wszystko opowiadać, więc Etta James, bo to właśnie ona jest wykonawczynią oryginału, zresztą też częściowo twórczynią tego właśnie kawałka I Would Rather Go Blind.

I Would Rather Go Blind, Etta James. 20:26 na radiowym zegarze. Zbliżamy się do przepołowienia audycji i pozostajemy w takim właśnie nostalgicznym i lekko pesymistycznym klimacie. We wrześniu, 9 września, obchodziłby swoje 85. urodziny okrągłe Otis Redding, gdyby żył, ponieważ zmarł bardzo młodo, zginął w katastrofie lotniczej 10 grudnia 1967 roku. To taki mało znany, więc wart przypomnienia i zaprezentowania w naszej audycji amerykański piosenkarz, który był głównie wirtuozem gatunku soul, takiego deep soulu, southern soulu, i charakterystyczne dla niego było również to, że jego większość aranżacji była oparta na instrumentach dętych. To było dość smutne wydarzenie w historii muzyki, ponieważ Otis Redding zginął w katastrofie razem z wszystkimi członkami swojego zespołu The Barclays. W 1989 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, natomiast przebój The Dog of the Bay, który został nagrany kilka dni dosłownie przed tym lotem i przed jego śmiercią, trafił na 28. miejsce listy 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone w roku 2004, a w 2010 26. miejsce, czyli nawet jeszcze awansował. A my dzisiaj sięgamy po utwór I've Been Loving You Too Long, Otis Redding.

Jeśli nie wiecie, co napisać w SMS-ie na numer 515-515-982, a wahacie się, czy to zrobić, to bardzo do tego zachęcam i wystarczy napisać, ile w tej chwili jest na termometrze za oknem, ponieważ siedząc w studiu ciężko mi jest to ocenić, a chętnie bym się dowiedział. A teraz kolejna rocznica, mianowicie Rod Stewart. Właśnie mówiłem już o tym, że Rod Stewart pojawi się dzisiaj na antenie i teraz właśnie nadszedł ten właśnie moment. 15 sierpnia będzie ta rocznica. Zahaczamy właśnie o wakacje, bo wakacji audycji nie ma. Wtedy w 1975 roku ukazał się bardzo istotny album Roda Stewarta. Dzisiaj już też bardzo zapomniany. To jest prawie, że archeologia, odkopane spod wielu warstw różnych winylu z różnych epok. Album, który się nazywa Atlantic Crossing. I na tym albumie jest piosenka wykonywana przez wielu różnych wykonawców, a to wykonanie jest warte zaprezentowania. Myślę, że każdy zna ten utwór, ale w wykonaniu Roda Stewarta niekoniecznie. To Love Somebody.

22 czerwca minęła rocznica ukazania się albumu Blue, którego wykonawczynią jest Joni Mitchell. Album ten ukazał się bardzo dawno, w roku 1971, ze zdjęciem Joni na okładce, takim powiedziałbym zaniebieszczonym i nawiązującym właśnie do tego tytułu. No ale kto to jest Joni Mitchell? No, urodzona 1943 i cały czas żyjąca, mająca się bardzo dobrze, kanadyjska piosenkarka, głównie folk, głównie rock, pop, również czasem jazz, ale co tu dużo mówić, 10 nagród Grammy. Uważana przez magazyn Rolling Stone za jedną z najlepszych tekściarek w historii. Natomiast serwis All Music napisał o niej: kiedy opadnie kurz, Joni Mitchell wyłoni się jako najważniejsza i najbardziej wpływowa piosenkarka drugiej połowy XXI wieku. Bardzo polecam, jeżeli ktoś nie zna jej twórczości, aby się zapoznać. Od tej właśnie płyty Blue można zacząć i z tego właśnie krążka A Case of You.

to było chyba maksimum takiego klimatu bardzo nostalgicznego i dotyczącego różnych życiowych problemów. Teraz już będzie tylko lepiej, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy można jeszcze bardziej pójść w stronę smutku. Oczywiście można, ale dzisiaj nie będziemy tego robić. W końcu zaczynają się wakacje. Jeszcze tylko jeden utwór pozostaniemy w klimatach dość smutnych, ale może nie aż tak, bo będzie pewien optymizm. Elton John napisał kiedyś taką piosenkę Someone Saved My Life Tonight. To było po nieudanej próbie samobójczej. Ukazała się ta piosenka 20 czerwca 1975 roku, więc jesteśmy tuż po jej rocznicy ukazania się. I ta piosenka kiedyś była już w audycji Za Górami na antenie Akademickiego Radia Centrum, albo była w audycji Przy Muzyce o Nauce w odcinku poświęconym depresji. Nie pamiętam już dokładnie, musiałbym sięgnąć do notatek, ale dzisiaj sięgamy po cover. Cover, z którego można wydobyć jeszcze nieco inne emocje. Może niedokładnie inne, bo to nie jest tak, że będziemy się cieszyć z tego, co się w tej piosence stało. Ale takie emocje, które powstają poprzez akcentowanie nieco innych rzeczy. Posłuchajmy zresztą zespół Mumford & Sons.

Someone Saved My Life Tonight. Nieco inna wersja i nieco inne emocje wzbudzająca. To jest niesamowite, że ten sam utwór można wykonywać na tyle różnych sposobów i przekazywać również swoje własne emocje związane z tym utworem, tak jak w przypadku tego właśnie wykonawcy. A teraz idziemy do Joe Cockera. Joe Cockera dawno nie było w naszej audycji. To rocznica wakacyjna, sierpień 1978. To data ukazania się albumu Luxury You Cannot Afford. To taki album stary dosyć, 1978 rok, bardzo, bardzo dawno temu, jakby nie patrzeć, a jest tam cover bardzo znanego utworu, który chyba w wykonaniu Joe Cockera rzadko kiedy gości na antenach rozgłośni radiowych. Mianowicie mowa tu o A Whiter Shade of Pale, niefortunnie dosyć przetłumaczonym na polski jako Bielszy Odcień Bieli, zespołu oczywiście Procol Harum. Procol Harum to taki zespół jednego hitu, który nagrał tę jedną piosenkę, ona się stała hitem, potem już się niewiele działo. Nagrali to zresztą w warunkach bardzo garażowych, w wersji mono na czterościeżkowym magnetofonie. Do dzisiaj to oryginalne monofoniczne nagranie jest hitem wszechczasów. No ale posłuchajmy, jak właśnie Joe Cocker poradził sobie z tą piosenką.

Jeśli ktoś kiedyś by sięgnął do suity orkiestrowej D-dur numer 3, która w katalogu Bach Werke Verzeichnis jest pod numerem 1068. Autorstwo oczywiście Jana Sebastiana Bacha. To tam jest taka część, która jest popularnie najczęściej nazywana arią na strunę G. I kiedyś była bardzo zażarta dyskusja, czy ten utwór nie jest przypadkiem plagiatem. No, nawiązuje w jakiś sposób, ale konsensus był taki, że plagiatem na pewno nie jest. Doszliśmy do ostatniego utworu dzisiejszego spotkania i ostatniego utworu tego rocznego sezonu audycji Za Górami. Serdecznie dziękuję za cały sezon, za dzisiejsze spotkanie i za wszystkie spotkania, kiedy towarzyszyliście mi i kiedy w ten wieczór niedzielny słuchaliście również innych audycji. Zaraz po mnie oczywiście Zerówka, Radosław Barszcz. Zachęcam do pozostania, potem również Basment. Natomiast jest to ostatnia niedziela tego sezonu audycji autorskich, czyli za tydzień w niedzielę będziecie słuchać wyłącznie dobrej muzyki, do czego też zachęcam. Dobrej muzyki, która została wybrana przez muzyczną redakcję Akademickiego Radia Centrum. Jeżeli lubicie tę playlistę, która gdzieś tam się przewija, może w tle, jak jesteście w domu, kiedy nie jest żadna audycja autorska, no to też do tego jak najbardziej oczywiście zachęcam. I jeszcze raz dzięki za cały sezon. Życzę wakacji udanych, może nie aż tak ciepłych jak dzisiaj, ale wystarczająco ciepłych, żebyście odpoczęli, żeby nie było, mówiąc pół żartem, ofiar w ludziach, żebyśmy wszyscy przeżyli do następnego sezonu. Serdeczne dzięki i do usłyszenia. No ale nie powiedziałem jeszcze co na koniec. No jest taka rocznica sierpniowa tym razem. 20 sierpnia będzie obchodził swoje urodziny, urodzony w 1948 roku Robert Plant. No jeśli ktoś nie kojarzy, no to Led Zeppelin. Oczywiście główny wokalista, główny frontman i tak sobie pomyślałem, że przypomnę troszkę dłuższy utwór, rzadko grany właśnie dlatego, że długi, ale do audycji autorskich bardzo dobry, Kaszmir. Serdeczne dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia w październiku. Cześć.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Niedziela, 28 dzień czerwca, wakacje w zasadzie nawet nie za pasem, a już są, więc zaczynamy po raz ostatni w tym sezonie, w sezonie wiosenno-letnim audycję Zerówka. Radek Barszcz, dobry wieczór. Oj, będzie.

Co-co-co. I żeby był dobry ten wieczór, to wcale nie będą potrzebne wymienione w tym utworze przez podmiot liryczny substancje. Feel Good, Hit of the Summer, tym utworem Queens of the Stone Age rozpoczęliśmy dziś audycję Zerówka. Nawias otwieram, polecam Państwu z całego serca koncert, jaki ostatnio zagrali Queens of the Stone Age w KEXP. Jest do zobaczenia na YouTubie. Naprawdę niesamowita i dosyć niespodziewana jak na ten zespół rzecz.

30, a nawet blisko 40-stopniowe dni. Muzycznie dzisiaj w tym naszym, no powiem to jeszcze raz, ostatnim przedwakacyjną przerwą spotkaniu sporo będzie o pożegnaniach, o rozstaniach, o odpoczynku, o lecie, również takim gorącym, ale przede wszystkim, właśnie przede wszystkim będzie tu o lecie i o wakacjach.

Chociaż w przypadku tego utworu te wakacje to raczej tylko w tytule Holiday i Green Day z legendarnego, można już tak mówić, albumu American Idiot. Utwór w rzeczywistości to jest protest song, antywojenny manifest skierowany wtedy do prezydenta Busha, ale dziś chyba jeszcze bardziej aktualna jest ta piosenka, chociaż przecież na koncie obecnego President of the United States jest już chyba 100 zakończonych wojen. No co się czepiasz, barszczu? Na Instagramie zameldowała się, jak zawsze zresztą, Agnieszka. Dobry wieczór. Z zimnym, białym szkłem. No to jest taki sposób

na upały. Nie wiem, czy kojarzycie Meta albo Facebook, Instagram przyznaje czasem odznaki lidera wśród fanów, gdy kilka razy polubimy post jakiegoś twórcy, fanpage'a i tak dalej, znacie to na pewno, to ja dzisiaj oficjalnie antenowo wręczam Agnieszce taką odznakę, bo od samego początku zerówki, od października wiernie, dzielnie melduje się co tydzień. Ogromnie za to dziękuję. 11 minut po 21:00. 28,5 stopnia tutaj w naszym radiowym studio. Kiedy tak myślę sobie o lecie, o wakacjach i gdybym miał wybrać jedną, jedyną piosenkę, która zawsze, ale to zawsze do takich myśli mi pasuje, to byłoby chyba to nagranie.

czekam na koncert w Polsce jak chyba na żaden inny. Ten jeden jedyny póki co to był, zdaje się, rok 2011. Stereophonics i Dakota. Może to jest zasługa teledysku, w którym Kelly Jones, wokalista Stereophonics, podróżuje swoim kabrioletem, a może kiedyś już o tym opowiadałem, pewnego wyjątkowego, ciepłego wieczoru w okolicach 2007-2008 roku ze słuchawkami w uszach i tym utworem odtwarzanym z mojego Sony Ericssona W200i z mentolowymi. Pamiętam doskonale to uczucie spokoju i oddechu i wolności jakiejś takiej. Tak mocno mi się to wryło wtedy w pamięć, że chyba żaden inny utwór tak mocno nie przychodzi mi na myśl lata jak ten, który właśnie usłyszeliśmy. Stereophonics, Dakota, przypomnę. A dziś, no dzisiaj dzieje się tak wiele i jest tak gęsto, że czasem aż tchu mi brak.

po to też są wakacje. Żeby tego tchu, tego oddechu zaczerpnąć, złapać dystans, czego sobie i Państwu życzę w najbliższych miesiącach. A teraz ogłoszenie. W tym roku mija 20 lat od premiery Domino. Z tej okazji szykujemy dla Was niespodziankę, ale nie zrobimy tego sami. Szukamy zdjęć, a najlepiej filmów z lat 2005-2007. Przeszukajcie stare dyski, szuflady, telefony i inne archiwa, a jak coś się znajdzie, piszcie na priv i stworzymy coś razem. Pozdro! Taki wpis pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych zespołu Pustki, więc gdyby ktoś coś, to piszcie proszę do nich, zwłaszcza, że zespół wystąpił u nas w Lublinie 13 października 2006 roku w Centrum Kultury, więc jakby miejsce i czas są. A to nagranie, które za nami, to Tchu mi brak i oczywiście z tego właśnie 20-letniego albumu Domino, no i oczywiście zespół Pustki. 22 minuty po 21:00 to teraz przełamiemy te letnie gitarowe utwory letnimi utworami nieco mniej gitarowymi, chociaż w tym, który teraz się pojawi, puls i groove jest niesamowity. No i trudno się dziwić, bo groove jest tutaj wpisany nawet w tytuł tego nagrania.

Pillar i Groove Jet, jeden z hitów lata 2000, utwór z roku 2000, największy przebój tego włoskiego DJ-a i chyba w dużej mierze dzięki temu, że wokalu w tym utworze użyczyła niejaka Sophie Alice Baxter, wtedy jeszcze zupełnie nieznana, za to tym utworem stała się jednym z objawień lata 2000 i był to jej taki ogólnoświatowy debiut, bo Murder on the Dance Floor, czyli do dziś chyba największy przebój Sophie Alice Baxter, ukazał się dopiero jesienią 2001 roku, czyli niemal półtora roku po Groove Jet. Powiało latem, prawda? Pamiętacie reklamy lodów? Tak puszystych i tak śmietankowych, że brało się je patyczkiem bezpośrednio z chmur. Była taka, a w tle brzmiało to nagranie.

No i w studiu od razu 18 stopni się zrobiło. Tak to działa. Ja nie pamiętam, z którego roku ta reklama lodów, ale to nagranie Play It Alive, The Bongo Song, to wielki przebój również roku 2000. A w roku 2003 ten duet, czyli Safri Duo, wystąpił w programie Bar i pamiętam, że z wypiekami na twarzy na ten występ czekałem. No niesie to nagranie niesamowicie do dziś. A propos Baru i paru innych ciekawych programów telewizyjnych lat 2000, planuję przez wakacje taką serię nagrań o tych programach, o wiralach, o trendach lat 2000. Zapraszam już teraz, szukajcie na moim TikToku Radek Barszcz, no i oczywiście w zerówkowych mediach społecznościowych. Audycji przez 3 miesiące nie będzie, ale mam nadzieję i mam plan, że tutaj w mediach społecznościowych będzie się działo. Jeszcze jedno nierokowe nagranie przed nami, a potem już wracamy do fantastycznego, indie-rockowego, klasycznego, 2000 grania. Już przy tym utworze Safri Duo, ekipa Basementu, która już się tutaj szykuje do równie ostatniej wakacyjnej audycji, podrygiwała rytmicznie. No to ciekawe, co powiedzą teraz. 28 minut do 22. Drum and Bass w Radiu Centrum o tej porze. No czemu nie? W końcu znowu lato.

0: bardzo łatwo tu zabłądzić, kiedy lato w mieście rządzi. No, rządzi od tygodnia, nieprzerwanie. No, jest ciepło, jest gorąco, jest wysoko z 1,50 m. Electric Rude Boys i utwór Znowu Lato, nagrany co prawda jeszcze w 99, ale wydany w 2001 roku na albumie Kolejny Krok, jedynym albumie tego szczecińskiego składu. Pieter z audycji Basement jest już w studio.
1: Czy zna ten skład? Kolejny krok.
0: Kolejny krok. Kolejny krok to w październiku, dzisiaj ostatni krok.
1: Znam, oczywiście. Kolejny krok to też był numer na tym albumie jeden.
0: Okej.
1: Bardzo dobry zresztą. Cała płyta była dobra i szkoda, że nie było potem drugiej płyty i kolejnych. Ale tak, pamiętam, tak. Miałem to wypalone z pirata na CD-ku, no i wszędzie, gdzie tam się dało, to żeśmy to grali.
0: Ja się tak nie zagłębiałem aż, ale Pieter nie wprost powiedział, że zna.
1: Znam, oczywiście.
0: Dobre nagranie.
1: I cały album jest dobry, to trzeba powiedzieć, że to jeden numer, to wszystkie były dobre.
0: Mi się tylko ta pomarańczowa okładka kojarzy. To zachęcamy do posłuchania, a jeszcze bardziej zachęcamy do tego, żeby dzisiaj Drum and Bassu posłuchać po 22, nieprawdaż?
1: Właśnie, bardzo gorąco zapraszam na podsumowanie sezonu Top 30 mojej subiektywnej selekcji. 100% Drum and Bassu.
0: Dobra, ale jeszcze zerówka, 23 minuty do godziny 22. Kończymy teraz ten blok elektroniczno, drum and bassowo, dance'owy. Wracamy do grania gitarowego i to z gatunku tak bliskiego memu sercu i tak bardzo bazowego dla tej audycji. Gdy tak układałem playlistę na dzisiaj, to pomyślałem, że są dwa zespoły, których dziś w tej ostatniej audycji zabraknąć nie może.

Odrobina YOLO na wakacje na pewno nie zaszkodzi. The Strokes, You Only Live Once, czyli YOLO, zanim YOLO było modne. Nagranie z 2006 roku z albumu First Impression of Earth. A wcześniej oczywiście Arctic Monkeys, niepodważalny, niepodrabialny 505 z Favorite Worst Nightmare z roku 2007. Nie prowadzę aż tak dokładnych statystyk, no bo w końcu YOLO, prawda? Ale wydaje mi się, że Arctic Monkeys to zespół, który najczęściej pojawiał się podczas naszych zerówkowych spotkań. Za to Strokesi chyba jednak za rzadko, jak na zespół, który wywarł tak duży wpływ na muzykę tej całej pierwszej dekady XXI wieku, bo w końcu o niej jest ta audycja. 14 minut do 22, ale taki angielski letni deszcz, to mi się dzisiaj marzy.

start again i zacznij od nowa i zacznij od nowa. W październiku zaczniemy, tak myślę, no taką mam nadzieję i taki plan sprytny. English Summer Rain i Placebo, nagranie z Sleeping with Ghost. Niesamowita jest ta płyta i w nowym sezonie na pewno poświęcimy jej trochę czasu. 10 minut do 22 tymczasem. Czy to będzie ostatnie dobranoc? Przedostatnie.

to nagranie z kolei z mojej listy piosenek do zagrania kiedyś. No, stwierdziłem, że trzeba coś z niej odhaczać, bo przez wakacje ta lista na pewno się wydłuży. Pictures of You i zespół The Last Goodbye. Ostatnie dobranoc w audycji Zerówka, a tak naprawdę to przedostatnie. 6 minut do 22, do mety, do powoli do mety, do końca. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, za nami 37 spotkań, 37 audycji pełnych muzyki z lat 2000 z nielicznymi skokami w bok, ponad 400 utworów, czyli jednak jakieś tam statystyki prowadzę. Bardzo Wam dziękuję za ten czas, za obecność i tę wyrażoną w formie pisemnej, czyli w postaci SMS-ów, DM-ów i innych wiadomości, i za tę, która po prostu była, jak to w radiu bywa, jednostronna, czyli ja mówię i gram, a Państwo po prostu słuchacie. Podziękowania również dla Łukasza Komsty z audycji Za Górami, dla Pietra z audycji Basementu, dla całej ekipy Basementu. Zawsze przyjemność spotkać się z Wami tutaj w tych radiowych korytarzach. No i na koniec, jak zawsze, szalenie miło mi tu było być przez ostatnią godzinę i przez ostatnie 9 miesięcy. Słyszymy się ponownie w pierwszą niedzielę października, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A przed nami ostatnie nagranie na dziś, James Blunt, i mam nadzieję, że fani The Office chociaż trochę się uśmiechną z tej okazji. Radek Barszcz, no i teraz będzie ostatni. Dobrej nocy, do usłyszenia, goodbye.

0: Radio Centrum 98,2 FM.
1: To chodzi godzina 22, czas więc zacząć kolejny Basement i ostatni w tym sezonie, dokładnie numer 514. I robimy dzisiaj takie podsumowanie sezonu, chociaż nie da się tego zrobić. Zdałem sobie z tego sprawę, jak tylko siadłem kilka dni temu do tego, że na pewno w jedną godzinę nie da się tego podsumować i pomyślałem sobie, że najlepiej byłoby zagrać dwie audycje. No ale zrobiłem to po fakcie, także spróbujemy w jedną zagrać najlepsze numery, które zagraliśmy w tym roku. No i właśnie, i to będzie raczej ta cięższa strona drum and bassu niż lżejsza. Jeszcze jedna audycja przydałaby się na jakieś liquidy i jakieś zamulacze do poduchy. Może zrobimy tak w przyszłym roku. Na razie podbicie basy i zostańcie ze mną, a trochę liczb i podsumowania przy końcu audycji. Gramy.

To chodzi 23, czas się powoli żegnać. Bardzo dziękuję wam za cały sezon Basementu. Zagraliśmy łącznie 38 audycji, bo zagraliśmy 39, gdyby nie Wielkanoc, ale oczywiście to już nie te czasy, kiedy gramy w święta. Słuchajcie, ponad 60% zagrali goście. Ja zagrałem tylko 15 audycji, a 23 właśnie przyjezdni. No i trzeba wymienić tutaj wszystkich po kolei. No i na pierwszym miejscu GTRX, który zagrał 6 razy. I przy okazji Kamil jest dzisiaj z nami, bo realizuje streama. Bardzo dziękuję, Kamil, za wszystkie streamy, które zrealizowałeś, a było ich 17. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jest też Kacper Kotowoda, któremu także dziękuję, ponieważ stworzył nam podkład do gadania. Tak, także Kamil 6 razy zagrał w Basemencie, Mikro, DJ Mikro 3 razy, Hosz 4. No i zagrali także DJ Posto, Rasta Sepomatic z Love Sensi Music Sound System, pozdrawiamy, Greg D88, to jego numer Kormorany, do tego DJ Kestrel, DJ Sensei, KLBR, DJ Zamocno, DJ Mura, który przyjechał do nas ze Śląska, Error 404, Jack z Disco z dubstepami, DJ Controles, w zasadzie producent Controles i MPH. Tak, to wszystko. 10 razy kręcił się winyl u nas w studiu. To też dobry wynik. No i jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Chociaż skróciliśmy audycję o godzinę. Nie wiem, jak wam przypadła do gustu taka zmiana. Dla mnie było trochę za mało. Chyba zaczynam się przyzwyczajać. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Piotr Pruchniak i słyszymy się za 14 lub 15 tygodni. W październiku tego roku. Miłych wakacji, trzymajcie się ciepło, cześć!

Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.